tych punkunakach jest artaniany, czy ima na kasę, jak kipkaraki. Kamatoa, kaukantech diusan mu na sinia pata, korasana, niech i punu